na yɛ pɛmu kase wi yɛ onyame ɛsasa w'anim ne wate wɔ me biara ni hɔ yɛwerɛmawerɛmawerɛmawerɛmawerɛm yɛwerɛma na ɔba wia nwumerɛ ne anato na yɛwo ne ba wate sɛ wo nyame wa wo kasa ma ɛpo mframa ɛnti wonima biara ni hɔ wate sɛ wo ɛna nɔpɛ yɛsɔre o kokoro gye wane onyame.